ja edi akira ana wotempampan ewo wodwonso na chi ensansa gu ubema no edura ebeboa wo ene amuzupi oba ubema no wotempampan bone ewo ensuo bi fifiri mu ba etoda emu ekeka wo edura ebeboa wo ene amuzupi ubenye bi ewo pharmacy ne herbal shops nyinaa mu